Sedamenčino. Po napo šestiche a to so dopaminamy tola raz na vujki vohen. Ve vujkich redorecach, džiš je so cirke vodpaliva. Paja za noatva rune vune vone vodpalenie cirkve ve vujkich redorecach. Dživa ja architekča a planovario tukvilu na načisku. To zdžili predseda cirkvinského predstejčerstva Jens Großmann, přitom maja sa nekotre vosebitosť, že tiež vopkeč bovač, mez druhým převetrenie humnosťe za džičace kemše, dokež nie je tam přírodné převetrenie možné. A tiež zabezčenie rovnišťu je tu chvíľu kytro vujka téma tam ve vujkých redoriecach vosebe silne vopškodžené rovfararia Löfflera, kotrehož veľpie sa po vojňu sypnil. Planowanie naciska mać do oktobra potom tracz, a zakończenie być, no a dziś co nieco nowego tam jebi, chcemy wzat też serbskim rozmosu, a też niemscy kolegoja w tym pilnie rozprawia, a wiezo, sme tu przeco dale z najnowszymi połyszczymi informacjami za was podla, to szak się zwuczeni, aż to możemy przy chodnych dniach rianego dożywić, a stano też o tym rozprawiać. Nydom vám to povedám tu, našich pokývach serbským rozvosu Dživeč menšino po napošeštiche. A to je Jozef Donat v serbským rozvosu.

0: Kretschmer.
1: Kotka, Potsi, Bidliki, Naschis, Tschir, Aladame, Dokopschina. Damir, Sakunstigenia, Sasaras, Serbska, Mojina, Wubi, Joaba, Atakle, Totam, Klinschesche. Pytali su tam Power Serbu. Znate to zariadova niekotrysie serbske mojinske towarstwo Pauk Wurtowa, bo kunst 2010-tych litpak je zaim na tutym wiesnym wubiedziowaniu skiere wotbierał dyżyn samowodczyśnio, tak za Pauk nie hiżo kujżo litny Power Serbu. Pytał, po 5 litach przestawki so sunitko kunst tydzenia zariadowanie za so wozrodzili mojina z Prawoczyc, Nuknicy a Kopsina bie na nie prosywa. Sześć musło je naposled k sobotu do Kopšina przyszło, tak gdyby chus w obdzinicy na przykład po mokrym suwadle suwacz, walcz ksyna kulecz, albo też czeski traktor czanycz. Najlepszy bie na końcu cuk z Radworia a niekotre impresje. Smy wam na naszej internetowej stronie kajsteś naszej damotnej app MDR Serbia zestajli. Tam namakacie fota, możecie się to raz wobladać, jak są modzina tam wubiedzuje na Power Serbie. No, a cuk z Radworia je dobył stonatysz cuk z waszej jesy, wuladacze, a możecie zaoriczyć za przychodne lito, zomoli sobobdzielicz na Power Serbie 2027.

0: Sidam Porsche Schiche, du stai Wenderot Wocha, Bettina a Jakubs Troi moi da Jensnische Wuttere, hei, dwojne Männer! Nur Phänomen? Nie, znajeme hijo Serbar, z NDR-ska od Chasa. Znajmenša pola serbskich žonu to žona Nowarska viac nie, pola muži je to pono tomu skire nowe zjav. A tomu so nudom v našim vusovanju nadrobnišo venujeme, ale hijo netko poveda nam doktor Anja Pohončova ze Serbskeho instituta o trošku staršim dvojnim svojbnim mene serbskeho muža.
1: Potem mamy jeszcze jedną osobę debat, co to jest cały zrytka. Tam znają osobę jednoś knieza profesora Hinza Schelza, który się so mianował nimsty Heinz Schuster Schelz. Gdy się on serbsky publikował, je on przecież używał swoje serbskie mianę Hinz Schelz, a w niemskich publikacjach dwójne mianę Heinz Schuster Schelz.
0: No widzisz, zajmowe. A jak je to z tymi dwójnymi mianami? Pola mužo. Nydom tu słyszymy k tomu jace, potem zo je Jörg Weiselberg nam zaspiewał, jak to jest i lubosz, czy so zmanżelisz, to praj wona, ja chcu, wun co prasza, wosom poszeszcie się, wiesz, jak to będzie, no?

0: Buschi nastajeć, to je policja nam zdzieliła. To wie Bettina.
1: Policja zdzieli.
2: Piatk su na Astury Pola Pritschec nekak 5 hodinu doho spiešnosť šmierili, 100 km/h je tam dovolených, od nimale 5000 auto nie so 387 na to džažavo. Najspiešnejší by šofér ze 176 na tachometre, što šrika 480 euro pokuty, mesac papieru fuk a dybke Flensburgu. Kunst Dalina a Stüri, Wysokost Wujist, tam je so nedželu dopodnja nezbožo stavo, cieši, že sačletne chcüše smir Režane na autodrohu, tam pak je rune tvarnišćo a stü mene mistna k zarjaduanju, samsem času chcüše 60-letno ze svojim nakladnym autom na a Stüri, povšem zdaču by vodžo auta LKW přewidžao a zraze do njeho, nazbožo so nichtu nezrani, nasta škoda 8000 euro. A wostaniemy jeszcze na A4 wysokość Wusbok na Czary jest mi dreżany tam nie becza 20-letny wodzio VW Transportora, bo się zdaczu wokomik Gejczbuał a zjedzie skrótka odprawie na liwu Czaru, tam prasny do BMW-a 1,5-letnego, gdyż tam są nicht tu nie zrani, szkoda, która się nastała 12 000 euro.

Kanal, das Schulerium. Ihr Schulskeletter und ihr Dijin, Stare, Chitamni sa Vesela, so nedobja hija na Wauze sejic a Wuknic, nidischi Wukubanze, na Ladaku a Ladar, ja kisusa vesalschwich zioch litach na Wojaruski koro nischabu Wukubali, dim so psiufso piatk przepodali siatoczne Wuswitschenia sidnaccio zu Wukubani Wuspischne zakonczeli no a to przyjemy. Wiele zboża, wosebe wiele wuspicha, a wiele wesela po łanskim żywieniu.

0: Znajecie da wy app Kostrians. Mode serbski programmirowa kolabaja je ju romadze ze studentom Cyrilom Markom wubiu a woze wiu. To je prena socjalna syć, możesz tak rec, gdzieś o sztuś niszo szkuli postuje, na przykład możesz tam fota, swacz, teksty tam asem, pisać, a tyś swoje zariadowania wozewicz. Czera by młody student Kola Bajos hostczo młodeje żomy Radia Zatkule, a je tutun app jeszcze raz krótka przedstawił.
1: Haj Kostran stoi na serbska socjalna syć, musimy wone, usmery za to, że my serbskie obcaj mamo, a smo kus podobne takież Instagram natwarene, ale my pa mamo też na przykład i witze, kaj ich evente mam motte nutzka, kisch am Chatballer Instagram, nicke nedauer, altische, bordalische, funktions motte satvaril, alle bewohnen, sumo na Instagram, da kretz natvarili.
0: Sapot chatlitat, weitesatz, stiri advazici. Stai vonu app, worse, wie wollt toje niemale kujde, wonne ritschau, nitko, bakje, tschicho. Wokoła nie.
1: Haj, to wyższe, dokąd na spoczatku są, smo wele używało myli w tej app, ale pon podczasu jest te mnóstwo tych używał szedz, co dalej zniżyło, a jest pon jak znio praje używał, a potem do smo nieke ja studium započał, a cyrl, nie smo prościać ten czas, a ten luszcz myli ten app. Nieke dalej wiesz.
0: Tak, sta app najpierw raz wodczaltuwa woj. A doda tyś, że są to tyś nazonienia, kotrzeż dybiś jako programmirowa zbieracz. Wczera zatkuli praje się to Kola Bajer, a je przy tym wiele też nawuknukajesz sam praj. App jest so ze srytkami założby za serbski lud spichowała.

Maciej Lelusz, Dżęca znano karty placacz. Doszczy dżęca wutrobne witani dwiema, hoszczyncu niesła czidle na serbski seniorowy szkod, wiezo su tyś nowaczcy wutrobne witani, kisz niesu w uminkario, dżęca dwiema so karty placaja, a to niesła czidle. Studio Lucia przyniesie medie na serbskie sy, dżęca hiszcze może czesie to wobladać, a wuspytać w pieskecach przy sportowym domie, pozastanie mobil zasob od 9 godzin do napo. Szczyroch, takie praje, przeproszeni su, mali a wulcy, swojbni, dzieci, szulorio, a tyż rady wuminkario, może czy tam nowe wiece wuspytać. Aj, a so cylina jenere tyż z waszym szmuratkom tam podać, jeli macie niekakie praszenia, czeże problemy, tam jeszcze wutrobnie witani. Apropos Probleme, wobedlerski Polizist Andrej Kober wita was z dżęca zaso na wobedlersku rozmowu hodzinku do domu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Pančicach Kukowe. Dżęca w 4 do 6 może czy tam swoje starostrze wodbyć, a to rumności 212. We Wojerecach so dwornišćowne przetwary, kajki je tam stał, što wobedlerio přichodzi wočakuje, o tym chce tamniši wyši mieščanosta Torsten Ruban C. z wobedlerimi porečeć, a zajmce moža se tvornišćo potem tiež raz dokładniša wobladać, aj dženca pečich to budže při tamnišim dvornišću we Wojerecach. A zejcach możecie się jeszcze w ustajencu, stawizinsku w ustajencu, składnostny jubilea z wobladacz, a to jeszcze tydzieniu po jubileju pola szpitankę, to budże, a to szydne mies 16 a 18 godzinami. Krótko do cybiliki na 8.

0: Chotko, bo bilk nadziewecie.
1: Wocim, co dzięca rano rieci. A to czytamy w nowinach.
0: Tu chwilu przewodu są przedszulskie przepytowania za klituszę nowaczki, a k tomu pisaja Zakskie nowiny z Czechowace, Bettina.
2: Hej, menucy, zoma Zakskie nieka kóżdy czwórty dziczo ryczne czerze. To je korobna kasa barmo zwyższiła. Honi w Łużicy tak pisa z setmaja dzieci samo hiszcze wecze czerze. Przy tym słyszeja, przy tym czerze zynki tworicz. Słaby słowo skład, albo też problemy przy tym poriadne sady tworicz, jak rzecz sado tvar. Ekspertša pokazaja při uhodnočenju pak na to, zo nekryja so vopkič buanja barma na kužde pat stymi tých strôd nízkych zariadu, tam, kde šako so předšulské přepytovania převedu. Či zapisaja menujci šo, štež při předšulským přepytovaniu tým ekspertam napadne. Korobne kasy, kež barma nalistuja, jeničce od lekariu atestirovane a lekujomne rečne nekmanosť, če to reka, když dječo nekajkeho rečného zmylka dá dla doby napríklad do logopedie. Kotru rolu raje při tutým vopkičbovaniu tiež viace rečnosť, tiež to je prašenie artiklu, generelne reka tam, zo přibera liczba dzieci, kiedy nimsce przedszulskie starobie nie wopknieża. Kotru rolu przy tym serbszina raje, o tym tam nie pisaja. Dalszy fakt pak je, że na przykład na polu motoryki je pozitywne uwicze widzieć, tam so dzieci derewuja. Wiatce o temie po takim dżęca we wopszonym artiklu SZ.
0: Dale, pilne z dziećmi ryczeć, sadę tworicz, serbsy ryczeć, a rady też pilne knie czytać. Pilne, pilne! Spiewatysz Mirko Brankacz, nie tylko tu serbskim rozmosu 8 godzin 17 je.

No widzisz, Mirko Brankacz, klienie duch, was am hodzin 21 je, a woni nie su smorze też, linie widuch, a to hiżo wiec niks mnie przekwapi, uniwersum.

Luigi, Luigi ze wukonnych krajów, menedżerów w osobie hospodarstwa, kultury a Napolu wistoty, dale wotebierało. Wiedomostnicy z Lipska a Jeny a Żitoby radza zamówitym, domu aktywnie zadziewać, a so gratu przyjmać, żeby so dale nie runowała, co tak spieszne, kajż można zminowa. Zmuli też dale na to chodzi być, że są ludzie z wukoda też na czole ważnych instytucji, firmy, koncernów, a tak dale. Toszak je też ważny fakt runoprawności, rady wiace aż 30 lat po zmianie.

0: Ja, sim Ludk Pito, eksperta za borakauswa a prysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj.
1: Ui, Ludkaj, što je tam při pučiku? Tam steny še dohe a čorne? Ma dve kolese?
2: To je zaujšče železne konik. Nesmirne mocne, kiš trauje drema.
3: Konik? Ale mato, konje nimaja kolesa. To vupada mi skirje, kajš e-skuto. Taka mašinka, z kotriš ludzja popučar jezdža, trochu zinčo, a cele bez smerda.
0: E-skuto? O, mały elektriski koń. Ja skoczuję mu raz na krybet, a dziarżu so za rybami. Jeli żane ma. A wieso je ma dołe czarne bibaski.
3: To nie są bibaski, ale kable.
2: Nie, Kito, nie czyn. Gdyż so koń zazłobi, na snano sześć skole so maj przyjedzie.
0: A ja so nie boju. Lada mienoš, že má svoju klamu. Snáno chce so jemu trochu džečela.
2: Uá, železné konie vatučiu.
3: Mato,

0: Dun zvuk je signál e-skutera za start. Ale kito, džer so račo kruče.
1: Čakaj, vodži dvoje vysoké. Ty byl so na špický stupič. Oh, on jedže. Ja jedu se s elektriským konjom. Mato!
2: Kito, von s tobou vodjecha. Boze budžeš měšče s autami.
0: Keď buj! Pučík, že trochu dele, možno za pospěši. Kito, skoč dele, jeli možeš!
1: Ještě chvílu, prošu! Hej, koniko! Pomamu! No huj! On se mnou řeči, a ještě vod samo pomalšo!
2: Konje do trawy panu. Se jeho skludził, Kito.
1: Jasne, ja sem szef. Elektryski koń wienetko stuje tu najsilniejszy ludk.
0: Nie myślu si, że ja se nabojał. Jezynki wocedawał, dokież je najskirje aku swaby.
2: Aku? Je to żółtk?
0: Podobnie. Maszynka treba milinu. Tu ma akuje, w żółtku skwadowanu. Gdyż je ta pryč, nie możesz dalej jeć.
2: Potom je wódne. Doczekaj taj, dam jemu traumu.
0: Kito, e-skuter nie da so strawu picować.
1: Potom emt nic, sam wina. Ja boch nieszto jeć, gdyż bych tak wódne był.
2: Ja też, ale radzo. Ja, Hotki, pojtaj, znaju blak, gdzieś wiele rostu.
0: Boże, mi hapelko!

Ja, ten Łużycki Festival, der przyniósł wysoką kulturę do Łużycy, żyńca wetwieriu 7 udasze tego festiwala, a w tym co my pierdasz. My pierdamy takie w nowych knikwo czeskiego autora Jarosława Rudisza, a te zjeją na sobą na taki pszały road trip przez europejskie kierchoby. Wiecie, słyszysz o net. Wir sind mit der Pöttbenutzer in Europa, doch gerade in der baltischen Region, so wird das Abschirmische wenden, aber wenn Sie wieder nicht mehr Jana Mio bewusst. Ja, z našeho muziku týždňa startujeme do nového šulského lieta. Jedno glukožicenie mám pláne a pen ve našom tematickom uštívaniu ku koncu. Pojďme ven do gumnou a na land. August najsach jo titel a kak mamino recne serbe obklidujú te zmiene na vúkach a pelach redne až čo zašaltovali.

0: Shakespeare, wir leta du vim Hangar, je francuski jazz, wir briketto, wir fabrice, jinsa wetverio, to sedeme udasche togo, Łużyca Festivala. Ten Festival ma ziel usoko kulturu pschinjast do Łużyce, a cestos pak zavio ta kritika, a schma Festival pschemaus Łużycu sami ocenisch. Zoraz mi już pokazali na jadnotych riedkich typku, żoż dajo taki zwisk, pejedam wet živadłowego projekta Wetejś, Westaś, Wepikulo živadwe. Mój kolega Sebastian Elikowski Winkler, jo se oglidał dokradnie ten letosny program, a ja som jego projekt uściewania przesuwo jego zasicht.
1: Jo, predny zasicht jo był pszewszy wokalny program. Nadpadnuły z tym dwie zarirowani z londonskim chorom Tenebrae Choir z Londona, ga ako predny wetwerio festival z mesu Johanna Sebastiana Bacha, a peżdy prezentirujo išti a cappella program. Uše togo bužio teke išti ževarnicka s tym chorom, a s tym smy južo zase při tych znatych problemach festivala.
0: Okej, okay, a to ešte problémy, to sú?
1: No na jedno boce personelne uscenie, to groni až jeden ansambl pestaja program, to mam za problematiske. A južo ose pšašaš, co to ma ceniš z Łużycu, respektívne, co ma ten ansambl ceniš z Łużycu. Na kvališe ansambla nie je při tom žednego cviblovania, ale co godla se jemu na festivalu pebituje taki forum, nie je opak jasne, čím viacej až so program kora, do celego na žeden part nie pešikujú na region. To sú zariadovania, ak megu sa tak pšiaviašť, šuži.
0: Pešikujú sa festival ešte na drugi part na region, to je bolo v sledných letách, také všetci zase téma v našom programe.
1: Jo a nic, ve formáše úžeské spíve Songs Vet Tudy sú texte spívou napísané přes lajkou. Veni sú nastali w biegu ostatnich trzech lat na żadnych song dziewarnickach po całej Łużyce. To jest taki format z regionalnymi aktorami, to jest pak taki lajski projekt. Umiejący przyjdu, ako przecej wedwenka, a to bżes z beznajobnego zwiska z Łużycu. Jednotliwe imienia są pak znate przy tym już lata długo. A przecej jeśli nie rozmyśl, co go dla umiejące, a umiejstwo z Łużyce grają na tom tak usoko spiechowanym festiwalu taką marginalną rolę. Nie gledający razka na serską kulturę, to jednorazny kulturny znamie Łużyce.
0: Ja, myśik myśli kletosnemu Łużyca festiwalu wet mojego kolegi Sebastiana Elikowski-Winklera, a więcej wiatrza wetwario festiwal we Zgorielcu, a pon trajo jeśli aż do 13. septembra.

Nen przedstaj się raz sejdziszo w starym białym zap. Deszcz praska, dogwaśka, wiecz ujo, a dajo auto ciesko taś. Dwa luże, ako zeznajo się popuszu, was przewożu jotej. Jo, to je ukońc w nowych knigach czeskiego autora Jarosława Rudisza, Wodi Toten sprechen, to je ten titel. Rudisza z czo zeznali planas jużo, ako lubowaria zeleznice, a dobrego piwa, ale wenn jo Teke lubowate europske historie. Jo, a wetych njogo knigwach pedajome se na krado surrealne roadtrip přes europsku literarnu historiu. Miss Detroit takse te figurie groni ježo vet kjarchoba ku kjarchoboju přes vůžicu přecej dos mera Venedicha. To vesipne vena mežo s njabogimi pijetaš. To ju zvizujo s Lorencom, ako jo mego južo ako gele s njabogiju židojskiju starkiju pijetaš. A s Kasprom kenš píšo doktorske živo vo njabogich básnikarjach a kenč napšal do úce tanne knive ze žerjo. A ponce uvija taki pšaube krimi, kaž stáciu te čo na nácie, ako kšek šadnúš te kestši togo kata ved Pragi. Jo, to sú živne cesto luštne knigy, ako tematizirio teke to oprovanie Wedobnja za europsku historiju. Knigwe, wo die Toten sprechen, wird Jarosława Rudisza, wo die jo weselwione Wietsche, wenn nakwadnisse Luchterhand, a poasche styriat, wajas cza euro, co scha wet Rudisza sami, swischasch nieco z tych knigwo, wenn zeta napsikwad, cia 20. oktobera w teatru w Żytawie. Ja, ten spiel ako ho zwischeme Riders on a Storm wird The Doors ten zwische Benny Tecke, der Protagoniste tam w ausche wird o bewem zahab kotarem schgronje Jano Kaszcz.

0: Dzieło przy trajdowych żniach jo było niega kradu napinające. Szykno su za wieczy part ga z ruku dziełali, dopomina se Bernhard Natke z Nowej Jesy.
1: My sali z kesły sec, będzie żeńskie weta bierali, snopy wezali, myśmy mandelie stajili, tam odło przecież naszą snopku wezmione, a pęsły odło jest stajane tak. Ta szpica, a pen obwiezana, nie przewalił go szpiczko wieczo. A te są penach, ja tak, no, 3-4 dni, może z tydzień, tak jak to było, są strojali, a są byli rychtig sucho, te zemka są myśleli być twarde, rychtig, a pen odo dobrożnie wezone. Ten szpiek szpienony doweza, pen jabyraty wez, a pen odo domoj wezone. Dobrożnie, tam ja trochę tak tydzień leżało, rychtig se uświcowało, a pen odo moszone. No, pensmy mogę, so, myśmy byli tak, który pisz buria gromadzie, no pęsmy jantom drugiemu pomagali, pęm przyszła ta wielka maszyna, tęsen von MTS, a pęsmy mosili, bo on cały tydzień, jan dzień tomu, pęm wytrzewali. To żyto odło, pęm nuczy wezone, pęm odło iść ósm sercone, a pęm tylko ósma my za odli, suszy szklatowa, że ma wiecna opiena, a no kasztenio, mogę raz my tylko już miasny mosili tylko, ale meistens my cakali, aż ten ustek był brożny, a pęsmy wszystko gromadu zmosili pęsmy.

0: Na roli zjełaś jopaktyki groniło szykołanie wjaść z psiek, aż nieby ksiłe brozdy werali.
1: Juli i Augustka są bliźni, a my ganizmy pierjak. Ja som jeszcze młody był, z maszynami żelali, bluszykno z kosu, z ruku, a tak, nic. A werali z velom, albo z veloma, albo z veloma kruhu. A ja som był jaden w tych celych bengelu, a buru, a szyknych okolo turnua. Gaż z velom, masz tak jak wielkie kwela, tak 15 centnari, a pen taku kruku, we 9 centnari, to wiec, ta palica. Pen ten terp przy weraniu ima tu brozdu tak leco. A tam som szake opytal, ale nie se mi nic tak richtig zglucilo. A pen som ja jadnu krowu nauknul na wecku, a to kwela do brozdy. Mej feta ja był cel niemudry. Żoga, to si widział, co ga ty andasz okol. Ale to nie był ten, to są drugie tyke. Buriak su z kolasom ili żyli, albo tak. Te su ustali, a gledali. A gaż som przyszedł na koniec, no Berto, ty to masz fakiem sprzygnione. Ale to je było tak rednie, penie ten terp, wiecie, tu weranu brózdu tak i tak przeszmaral. A to je se mi spodobalo. A to som ja se wedgledal, ale ten za som ja był chwilę 12 albo 13 lat. A pen som tyke na hier peździ, gaż my młodek wela nauknuli gleich na wecku. A penio ten wielki szel napszał boce, ale fetar nie to kszel, gledo każ nikt nie tak jel. Te są mieli szykne sprzygnione, to mecnek na wecku, a to malek na bok.

0: Burske luže su se južo pšecej s viedrom zabierali. Lec megu na rolu, abo na uku, abo nic. Tyke njega jo to było w augustie szako.
1: Nie są tyke byli ganz rejne szopojgi, nachdem jak to leto tyke było. Mogę leta nie są, a mogę leto tyke są, ale nie są tyke byli pićko wieczowate, takie, no jo, pen, to jest pen szwo. Nastała na angaż, to swinca szło w dołoj. Pędem na to swinca gledał, a ja nie wiem na co szukno. Ten mili, no to tak upłakane, to tak umysz, mili, to może zacznie, byś tym szopadasz, aż nic spieri. A to tak meistens tak było, aber ten wiecz, der Wicharek, aż te su szli, no pensu takie grony zaczyny, pemżo deść. Aż te su tak pete polach, pen ten piesk, ten busuchy, no pensu widzio, jak ten kurs dymi.
2: Gaszty Jaszko Licki, przy zejmie, za muchami wapaju, a dość aktywne su. Jo to za nas było, jano do pokazmo, bo nie mają takie cusze, aż ten powietrz się przemienił. A toż są wenie iści spiesznie swoje mode z muchami wapionymi nafutrowali. Jedna druga pokazka, gaż się ze skresu ducy był na tych ukach, a gaż te mroje do tej czały su chopili piesk gry peraś. Do gustej czały aż do 5 centymetrów piesk goli perali, aby tam mogli tu mokszotu przetrać.

0: pszczoła jo ważny futer za dobytk.
1: Toż to leto, nie możemy skierzyć. Ja mam wejce jeszcze. A te są każde jablucko a każdą krzuszku. Rad zeżrali, ale letosaga mamy u nadweru a w szyknych zagrodach a tylko slezy te brożnie. Mamy tak wiele czały, aż wenie docela wiec na to, coż myśmy im do koryta chysili, na to wiec nie gledają.
0: Lic seno albo peczałk, tylko to jo psiecej zieło.
1: Końc maja, junia, nekak smy tu prednu czału z kresu sekli. Peździ, ako som już o 13 lat był, som ja znaną sobą szedł, a z kosu pomagał cały żyn. A nan stajny gronił tyjan sec, a gaż ten sec kniebrzał tu kosu, weścisz, bio ta kosa tego secka. To drugie secenie jo już w augustie było, a te daty, te nie są na jeden dzień. Miliony, to jo było to wiedro. Trzeba deszcz, albo słońce, albo szoplota. A toż smy w augustie stajnie mieli ze żniami cynisz.
2: Seno już jo dawno nie doma, nie bze dujko wano, aż będziemy zasem peczał ksec. Jo, augustie, tak my to august my chopili tak peczał ksec. Peczok musi być richtig suche, was sind denn zu flinke Nio, jos. Oder ja bin stockig, der Peczok, da musi być richtig suche. Da brennt der Buhr letos gut, ja. Naja, da buhren all, immer sind mit dem Mokscho, na leto Mokscho, da brennt es in der Buhr. Ganz gut, so ein Nagio. Aber Peczok dicke ganz gut rast schon. Denn da bin ich bloß ein Jasserlich, denn es mir ein dobre Futter. Adich Wille.

August Neissach, to je było jedno uściwanie z naszego rozkosowego archiwa. Maria Likowska-Winklerowa jest rozkaniała z maminorecnymi wejsanariami w oborskim Żyle w Leszu. Wesebnie August Żinca a Niega to są byli Alfred Kiercmarik z Prejavoza, Bernard Natke z Nowej S. a Fritzok Šamari z Drienova. A uspiva Christian Hinze.

Ja, ten Łużycki Festival, der przyniósł wysoką kulturę do Łużycy, żyńca wetwieriu 7 udasze tego festiwala, a w tym samym pierdasz. My pierdamy takie w nowych knikwo czeskiego autora Jarosława Rudisza, a te zjeją na sobą na taki pszały road trip przez europejskie kierchoby. Wiecie, słyszysz o net. Müssen wir in Pöttbonoce Europa duzen, doch gerade in der baltischen Region, so wird das abschirmische Wenden, aber wird sie wieder in Niesnajome Jano Mio bewusetzen. Ja, z naszego muzyku tygodnia startujemy do nowego szulskiego lieta. Jedno gluku życzenie mam planie, a pen w naszym tematyckim uściwaniu ku końcu pojdziemy wen do gumno Annaland. August najsach jo titel, a kak mamino recne serbe obgliduju te zmiene na wukach, apelach rednie aż co zaszaltowali.

0: Shakespeare ve letadu v Hungarie, francouzský jazz v briketové fabrice, žinca vetverio to sedme udaše toho Vúžica festivala. Ten festival má cíl úsokou kulturu přiňasť do Vúžice a cesto se pak zavio ta kritika, až má festival přemalo z Vúžicu sami oceniš. Co raz mi už pokazali na jednotých riedkých typku, že štajo taký zvisk, pejedam ved živadového projekta Vetež, Vestaž, ve Pikulo Živadve. Moj kolega Sebastian Elikowski Winkler, jo se ogledal dokrát nej ten letosný program a ja som jo prejed k uštěvaně přesu vo jo zašišť.
1: Jo, prejedný zašišť jo byl přeušo vokálny program. Nadpadnuji s tým je dvě zarirovaní s londonským korom Tenebrae Choir z Londona, ga ako prejedný vetverio festival z mesu Johana Sebastiana Bacha a peždy prezentirujo ešte a kapela program. Ušej toho bužo také ešte ževarnická s tým korom a s tým sme južo zase pri tých znatých problémach festivala.
0: Ok, a to ešte problémy, to sú?
1: No na jedno boce personálne úscenie. To groni až jeden ansambl pestaja program, to mám za problematické. A južo ose prašaš, co to má ceniš zúžicu, respektívne, co má ten ansambl ceniš zúžicu. Na kvališe ansambla nie je pri tom žiadneho cviblovania, ale co godla se jemu na festivalu pebituje taki forum, nie je opak jasne, čim viacej až so program kora, do całego na żaden part nie pesikuju na region. To sú zarierowania, ak megu se tak przejaść, szuzi.
0: Pesikuje se festival ešte na drugi part na region, to ja była w slednych letach, takie przecie zase tema w našom programie.
1: Jo a nic, we formacie łużeske spiły Songs Vet Tudy sú teksty spiły napisane przez lajko. Weni sú nastali w biegu slednych cich let na żadnych song ziewarnickach pe całej Łużyce. To jest taki format z regionalnymi aktorami, to jest pak taki lajski projekt. Umiejące przydu, ako przecej wedwenka, a to bżes z beznajobnego zwiska z Łużycu. Jednotliwy mienia su pak znate przytom już lieta długo. A przecej jeśli nie rozumiesz, co go dla umiejące, a umiejstwo z Łużyce grają na tom tak usoko spiechowanym festiwalu taką marginalną rolę. Nie gledający razka na serską kulturę, to jednorazne kulturne znamie Łużyce.
0: Ja, mężek myśli kletos na mój Łużyca festiwalu wed mojego kolegi Sebastiana Elikowski-Winklera a wzięca wiatrza wedwario festiwal we Zgorielcu, a pan trajo jeszcze aż do 13. septembra.

Nennt przedstawiasz się rasejszy, że starym byłem zap, deszcz praska, dogwaszka, wiecz ujo, a dajo auto czesko też. Dwa luże, ako zeznajo się popuszu, was przewożujo tej. Jo, to jest ukońc w nowych knigach czeskiego autora Jarosława Rudisza, Wodi Toten sprechen, to jest ten titel. Rudisza jest co zeznali pla nas jużo, ako lubowaria zeleznice, a dobrego piwa, ale wenn jo Tekke lubowate europske historie. Jo, a wetych njogo knigwach pedajome se na krade surrealne roadtrip przez europsku literarnu historio. Miss Detroit takse te figurie groni jezo wet kjarchoba ku kjarchoboju przez wużycu przece do smiera Venedicha. To wesipne wena mężo z njabogimi pijetasz. To juz wizujo z Lorencom, ako jo mego jużo ako gele z njabogiju żydojskiju starkiju pijetasz. A z Kasprom kęć pisze doktorske živo vo njabogih basnikarjach a kenč napšadu uce tanne knjive zežerjo. A ponce uvija taki pšave krimi, kaž staciju te čo na nacije, ako kšek šadnuš te kestši togo kata ved Pragi. Jo, to su živne cesto luštne knjige, ako tematizirio teke to oprovanje Wedobnja za europsku historiju. Knjigwe Wo die Toten sprechen wird Jarosława Rudisza wodio Welsjewione Wietsche, wenn nakwadnisse Luchterhand a poasche styria dważascha euro, zosha wy wet Rudisza sami swyszasz nieco z tych knjigów, wenn se da na przykład cija dważascego oktobera w teatru w Żytawie. Jo, a ten spiel, ako ho słyszymy, Riders on a Storm, wet The Doors, ten zwyszy Veni Tekke, te protagonisty tam w Ausche, wet o białym zahab, kotarym szgronie Jano Kaszcz.

0: The Doors, Riders on the Storm. Ah, me, ja, ne, reto jomme alle, me droge jomme. Teke nennt er Kusk Dali Pjes Europu. Limborske, tam gronje na nimski Lüneburger Wendland, ve wujitze bitle Serbe na nimski ga sorben erwenden. Abschitam neo niske rekuste mutagsnata, asch ne peschikujo se to nimske pominjenje za den Rot wenden, jano nasvojano. Sebastian Elikowski-Winkler, was du sagst, obgenio, als dazu, dass wir wenden, Josh Snash, stimm, njelizisch, a, misme, nennt, we petzeichne Europie, we livlandskem Regionie, we lettiske.
1: Ako wenden, sufs Regiowieku teke pominjowali, na kšeštjano, pšetupionych sueno, abo zuze luže. Mie miesta wenden v lettiske, mežo tak misch zvisk s tym veznamom. Tak pominione livlandske wende nie mają pak nic z gromadnego spetia cornosłowenskimi wendami, cytamy w tom leksikonie. Miasto Cezis wenden leży 770 km od stolicy letiskiej Riga. Jego nimskie miese wetwyżio wetfino-ugryskiego roda wendu. Wen jo pechadał z livlandskiej, a jo se zasedli w regionie w 12. stoleciu. Leksikon teke naspomnijo, až su mnichy rieda Schwertbruder Orden ou starceli zachoping 13. stoleća na šak rode, letgalen, liven a wenden. V prednej połojci 14. stoleća jo wenden dostal rigarske miščanske pšavo. V 16. a 17. stoleću jo miesto było pšetci zase pšemežone ved drugih mecnariov. 1566 v casu vejny ve Liflanskej su veno urubili Ruse a pedomio veno vesednú opelské kráľovstvo. Peždej su ou zase plundrovali vejska ruského cara Ivana IV. Grozného. A 1562 v 80 su venden přibili zase do opelského kráľovstva, peždej do švédskeje a 1703 do ruského carojstva. Ved założenie Letiskej Republiki 1918 je miesto Wenden letiske, a obedlarje su letiske, nimske, ruske a Żydy. Tak wiele z nimskego leksikona, ale teke serske wiedomnostniki se zabierają z liflandskimi wendami. Historikarkar dr. Madlina Malinkoj zmieni, w rusojskiej historiografii dominiruje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście politisku zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W letiskich sleziniach jose przesadziło mienienie we finno-ugryskich kerynach wędą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupują mogę geograficzne a etniskie pomienienia ze zdonkom wend, ako Venedig albo Wiena, na łatiński windobona. Gedanie, aż się mnie wenden przeszło na słowenio wed starszego indoeuropskiego obydlarstwa, bazirują na hipotezach. Na drugi part zwizują pak sersku a europsku historię, pisze dr Madlina Malinkoj 2012 w Nowym Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank je był przed krótkim w Letiskiej. Z knigą we najważniejszych mieniach w Letiskiej je wen uzgenił sledujące.
2: Also na zachopienke jo było starsze mie Ventini, a za nimske ludzie, za Richardia a miestczańskich Berga jo, tam to jo klinca wo tak pedobnie ako słowa wenden, keteresz zawiestrze, so der je znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, ale jetzt to obydlarstwo ja pierdało słowiańsku, albo baltisku, albo hynakszu liec, to jo było szojadno. A to mnie Ventini, jo pomieniu wieczu kupku luzi, albo rot, akos my to niega gronili, a taka kupka luzi, jo przyszła z drugiego regiona letiskeje, ze stron przyrieca Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se uliewa w mieście Ventspils, to Moria. W letiske rieca Pils, jo to słowa za grot, a Ventspils jo grot przyrieca Venta. A to mir Venta jo przysane w Żrietwach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
1: Jasne, urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulaż to mnie może być baltiskiego albo finno-ugryskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
2: A z takim zasadnie posiek miazy Winden a Ventini jo jano zukowa podobność, więcej to nie jo. Ale zasad nie tam veletiske jo pedotna situacija ako plana. Mimo letiske rietze katerisch jo baltiska jo hyschi liviska rietz, katerisch jo finno-ukriska, a žinca jo to menšinova rietz, ale njega v zajžonosti liviska rietze obknježuava daleko strone toga kraja, rune ako planas ta serbska rietz.
0: Ja, to gronin doktor Kito Kšižan, kotarisch ja bo pšet krotkim v letiske, v livlanskih stronach a teke mistrze Vensbilz, a vetam ja teke přigetoval uštivanje v našej serii Menio Viednik ujasnio, to spíše šopan přijduce pječk planase programje. A my vestojnjame ešte muzikaliski vetam regionje, potem až jo 2016, čo ta sledna pejadarka teje menšinove rece, teje libiske rece zemreva, dajo juž zase nikutare leta nove Pejadarje, teje rece. S takim jaden revival jo tam vetvížiš. Raymond Stiglus je komponist elektroniskeje muziki, ako dajo jej teke jadno miestno v žincrešnem modernem muzikovem svieše a tomu titulu joho se groni spiotaška a jen spiva Eva Ozolinja.

0: Dzieło przy trajdowych żniach jo było niega kradu napinające. Szykno su za wieczy partka z ruku ziełali, dopomina se Bernhard Natke z Nowej Jesy.
1: Więc myśli z Kestuset, więc żeńskie wetabierali, snopy wezali, myśmy mandelje stajili, tam odło przeszczaszcza snopku wezmione, a pęsł odło jest stajone tak do szpica, a pen obwiezana nie przewali juga szpiczko wieczio. A te su penach ja tak, no jo, 3-4 dni, może z tydzień, tak jak to było, su stojali, a su byli rychtig sucho, te zemka su myśleli być twarde, rychtig, a pen odło do brożnie wezone. Ten szpiek szpienony doweza, a pen jabirate wez, a pen odło do moj wezone. Do brożnie, tam ja trochu tak tydzień lażało, rychtig se uświcowało, a pen odło moszone. No pensmy mogę, su, myśmy byli tak 4-5 buria gromadzie, no pęsmy jam tam drugiemu pomagali, pęm przyszła ta wielka maszyna, ten syn von MTS, a pęsmy mosili, bo co tydzień, jan dzień temu, pęm wytrzewali. To żyto odło, pęm nocy wezone, pęm odło iść 8 sezone, a pęm takie łuska, my są dli, suszy szklatowa, że ma wiecna opiena, a no kasztenio, mogę raz my takie już miasny mosili takie, ale meistens my cakali, aż ten łuski był brożny, a pęsmy wszystko gromadu zmosili pęm.

0: Na roli zjełaś jopaktyke groniło szykołanie wjaść z psiek, aż niebe ksiłe brozdy werali.
1: Juli i Augustka są bliźni, a my ganizmy pierjak. Ja som jeszcze młody był, z maszynami żelali w duszykno z kosu z ruku, a tak, nic. A werali z velom, albo z veloma, albo z veloma kruhu. A ja som był jaden w tych celych bengelów, a burów, a szyknych okolo turnuła. Gaś z velom, masz tak jak wielkie kwela, tak 15 centnari, a pen taku kruhu, we 9 centnari, to wieca, ta polica. Pen ten terp przy weraniu ima tu brózdu tak leco. A tam som szake opytal, ale nie se mi nic tak richtig zglucilo. A pen som ja jadnu kruhu nauknul na vecku, a to kwela do brózdy. Mej feta ja był cel niemurzy. Żoga, to si widział, co go ty andasz okol. Ale to nie był ten, to są drugie tyke. Buriak są z kolasom ili żelia, albo tak. Te są ustali, a gledali. A gaś som przyszedł na koniec, no bardzo ty to masz verkehrt sprzygnione. Ale to ja było tak rednie, penie ten terp, wiecie, tu veranu brózdu tak i tak przeszmaral. A to ja se mi spodobalo. A to som ja se wedgledal. Ale ten, co som ja był, chyba 12 albo 13 lat. A pen som tylko na hier peździ, gdy sme młodek wela nauknuli, gleich na vecku. A penio ten wielki šel na pšavom boce, ale feta nie to kšel, gle to kaž nicht nie tak jel. Te som mieli všichni spriegnione, to mecnek na vecku a to malek na bok.

0: Burske luže su se už obšecej s viedrom zabierali. Lec megu na rolu, abo na uku, abo nic. Tyke njega jo to było w augustie szako.
1: Nie są tyke byli ganz rynne szopojgi, nachdem jak to leto tyke było. Mogę leto nie są, a mogę leto tyke są, ale nie są tyke byli pićko wieczowate, a takie, no jo, pen, to jest pen szwo. Nastała na angaż, to swinco szło w dół. Pędem na to swinco gledał, a ja nie wiem na co szukno. Ten mini, no to tak upłakane, to tak komisz, mini, to może zacznie, byś tym przepadasz, aż nic spieri. A to tak meistens tak było. Aber ten wiecz, te wichary, aż te są szli, no pensu tak goni zaczyny, pędzio deść. Aż te są tak pęte polach, pęte ten piesk, ten busuchy, no pensu widzio, jak ten kurs dymi.
2: Gaszty Jaszko Licki, przy zejmie, za muchami wapaju, a dość aktywne są. Jo to za nas było, jano do pokazmo, bo nie mają takie cusze, aż ten powietrz się przemienił, a toż są wenie iści spiesznie swoje mody z muchami wapionymi nafutrowali. Jedna druga pokazka, gaż się ze skesu ducy był na tych ukach, a gaż te mroje do tej czały su chopili piesk gry peraś. Do gustej czały aż do 5 centymetrów piesk goli perali, aby tam mogli tu mokszotu przetrać.

August Neissach. To je było jedno uściwanie z naszego rozkosowego archiwa. Maria Likowska-Winklerowa jest rozkaniała z mamy norycnymi wejsanariami w oborskim Żyle w Leszu. Wesebnie August Żynca a Niega to są byli Alfred Kiercmarik z Prejavoza, Bernard Natke z Nowej S. a Fritzok Szamari z Drienowa. A ospiva Christian Hinze.